0: i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać.
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их незлічона было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што

0: До нас дзвонила. Ми там поїхали трохи до праці. Вже Сендержего порвали. Ми в рації, бо ми навіть як в Русі стали, то треба допомогти. Ну я ще день чи два побилам там. І вертали на границі, затримали мені в стопні офіцера. Зачем мові, що мій брат заставилася за границю, сам вратиш? Я мовив, ні, тому отримали годину часу. І пустили пузі. Приехал на Жалибов, что три раза было на Жалибов, что под костелом они взяли, который сон вес. То есть, три венцов, три клятов, три жницы уже направили. Огласил, что я был в костеле в том часе. Там сидел в костеле, плачал, и что ж, не самое того, как повидели, же знали, где мысли.
1: Тут есть щеница, при которой застал ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większy to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
0: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja zapracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nieznaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
2: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy. Wtedy na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojrzałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez Łąki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. To sentymentalne, przepraszam, muszę się... Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
3: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi, kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczenniku? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
4: Віктор Ворошильський. Мова. Ксьонц Єжі дітям мовив тільки по-простому, то значить по-білоруску, шепотливою мовою тих пальов, гайов, випасов. Тільки пізній польськость огорнула його моцним раменем, увайшла у його, звернулася до Бога і людей. Може тепер, коли став перед троном знов, казав збянтежений мовою дитинства: «Батька, даруем, коли ласка!» И пан почув те простые слова.
5: Гэта был репортаж Улі Шубзды «Свой святый». У ім выказваліся браты ксяндза Ежы Папялушка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Папялушка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радио Раце.
7: Программа с архива Белорусского Радио Раце. Программа с архива Белорусского Радио Раце.

0: śmierć, lecz pozostało słowo. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie...
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічено было, и он на площади вел города с песней, что близко светло.

0: турмы.
1: Она задзвонила. Потом поехал только до працы. Уже Сендежего порвали. Мы в Раце, бо мы уж... Навык так в Русске стали, то... Чтобы помочь. Но я еще какой день, еще два побил там. И вратал на границе, зачимали мне. Штопни офицера. Зачем мы ему видеть, что мой брат заставилась за границу, сам вратаешь? Я говорю, нет, потому что отчимали годину часу. И пустили позже. Приехал на Жалибошту. Тиле разы было на Жалибошу, под костелом, и не видел, в которой стороне я стою. Тиле венцов, тиле квятов, тиле зничий, же, направо. Огласил, что я был там в костеле в том часе. Там сидел в костеле, плачу, и... Что ж, не само витаго. Как повидели, же. Że znaleźli Wisłę.
2: Tutaj jest szczynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się. Ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
1: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja pracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie. Z jednej strony. I po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to obrazek jest zmasakrowany. A to, co zdjęcia są, to już po kosmetyce, czy już w kaplicy, to już zrobione.
3: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni. To trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km od 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc, przyjść. Światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. To sentymentalne, przepraszam, muszę się... Proszę. Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
4: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi. A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
5: Виктор Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруй им, коли ласка». И пан почул те простые словы.
6: Гэта был репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
0: У ім виказувалися брати ксянза Єжи Попелушка, Юзеф і Станіслав, однокласники – дивірники. У репортажі так само були використані записи з урочистості 70-ї годовини з дня народження ксянза Попелушка, які пройшли у Суховолі і окопах 9-10 вересня 2017 року. Вірш Віктора Ворошильського «Мова» читав Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радіо Раце.
7: Програма з архіва Білоруського Радіо Раце. Програма з архіва Білоруського Радіо Раце.

Przytul weź w ramiona swe i bezpiecznie prowadź nas na drugą stronę dnia.